Peru, resemba na rehet, raya manzeni, miat tsar, reptul la tsitra pu, mzu, mtsak, erakan tan razanai, wan zanam.